ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntowuliza kyenda mu nyaka twenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale okuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako ebweru w'eggwanga, amawulire agavaako wano ewaka, ne nteekateeka endala toto byonna onfuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Ye nkaddanyos munnakibuga geegange okubanga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.